ya wolungo patata babantu patata babo. All right, uzophatha umnikelo ke wena othi mina nje angiphuzisele glass yalembiza ngoba izwile ubaba uthi ufuna ukuselapha. Ngifuna mina wena othi uneyilonda ngaphakathi 15 minutes ilonda uzozizwa zisha ngaphakathi uzozizwa zisha ilonda zakho angichiphela njengoba size kule nkonzo yomhlabathi funa